si za nej lekko blíž. Jo, jo, karton na dvorek a taký porcelán. Som pod

0: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Noche en La Habana, Cuba.
2: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.